78. minuta drugiej połowy piątkowego meczu Kanada-Bośnia-Hercegowina przejdzie do historii i nikt już tego nigdy nie będzie w stanie zabrać. Po raz pierwszy w swojej historii Kanada zdobyła swój pierwszy punkt na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które się rozpoczęły, przypominam, 11 czerwca, czyli w ostatni czwartek. Pięknie. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać ten mecz. Może nie był na zbyt wysokim poziomie, ale możemy być zadowoleni z gry drużyny kanadyjskiej, która do samego końca walczyła i o mało nie brakowało, a ten mecz by zwyciężyła, ale zakończył się remisem, co jest chyba największym sukcesem drużyny kanadyjskiej, odkąd w ogóle drużyna kanadyjska w piłce nożnej istnieje. Do Mistrzostw Świata oczywiście jeszcze wrócimy, może nie bardzo rozlegle z tym tematem, ponieważ mam nadzieję, że śledzicie go codziennie i też na tyle, ile jest to możliwe, oglądacie wszystkie mecze. Dzisiaj swój mecz na Mistrzostwach Świata rozpoczyna drużyna, która już zdobyła puchar tegorocznych Mistrzostw Świata, ale żeby wszystko miało ręce i nogi, trzeba zacząć od początku. 33 minuty po godzinie 8 zaczynamy.

0: I w ten bardzo oto prosty sposób rozpoczęliśmy kolejną audycję Radia Mix. Witam Was bardzo serdecznie. Niedziela, 14 dzień czerwca 2024-6 roku, chciałem powiedzieć oczywiście. Ostatnia niedziela wiosny 2026 roku. O tej porze za tydzień, 21 czerwca, już od dobrych 6 godzin będziemy w objęciach lata 2026, a dokładnie o godzinie 1:24 rano lato zapuka do naszych, mam nadzieję, otwartych okien, ponieważ pogoda na zewnątrz, która panuje od kilku dni, wręcz namawia do tego, żeby okna były otwarte na tyle, ile to jest możliwe. Pamiętajcie, okno otwarte wcale nie znaczy, że chłodne powietrze wpada do waszego mieszkania, ale o tym na pewno już wiecie, więc nie będę o tym mówił. Możecie słuchać nas na fali 100.5 FM lub przez internet koapradio.org. Tam polska flaga, nazwa naszej audycji i piętro wyżej taki malutki przycisk, gdzie jest napisane słuchaj na żywo i już jesteśmy, lub również
1: if you want to listen to us anywhere you travel, you can go into your Google Play Store and then download the Radio Player Canada app and you can listen to your favorite radio station. Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.
0: Oczywiście za całkowitą darmochę w waszych sklepach, na waszych telefonach, w których zaopatrujecie się w wasze aplikacje, w większości przypadków absolutnie niepotrzebne. Tam możecie sobie załadować aplikację Radio Player Canada. Tam kilkasetek, jak nie więcej, z różnej maści stacji radiowych, między innymi właśnie pod literką C, Koap Radio, i tam od 8:30 Radio Mix, bez względu na to, gdzie się znajdujecie, bo tam, gdzie wy, tam telefon wasz również. 454 lata temu, w roku 1572, w Elblągu zwodowano galeon Smok. 154 lata temu, w roku 1872, w Kanadzie zalegalizowano związki zawodowe. A 56 lat temu, w roku 1970, odbyły się wybory do Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dzisiaj również Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, Światowy Dzień Krwiodawstwa, Dzień Dziennikarza Obywatelskiego. Dziennikarz obywatelski to osoba, która opisuje świat w interesie społecznym. Nie jest zawodowcem, więc może pisać co chce, nie gonią go terminy. Powstanie tego terminu jest ściśle związane z internetem, a pierwszą polską stroną jest polskojęzyczna wersja Wikinews. I uwaga, uwaga, nie wiem jak wam to pokazać, ponieważ kamera numer 3 i numer 2 nie obejmuje mojego stanowiska, a kamerzysta z kamery numer 1 poszedł właśnie po kawę, ale dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli. Ja jestem gotowy do kąpieli. Nie wiem jak wy, musielibyście przyjechać do naszego studia i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Międzynarodowy Dzień Kąpieli to najlepsza sposobność, aby zrobić sobie domowe spa. Dodać do gorącej wody aromatyczne olejki, nalać wino do kieliszka i jeszcze co? I zanurzyć całe ciało w wannie, aby móc się zrelaksować. I kaczuszki na powierzchni wody. Też tak można. Artur Rojek z całkiem nowym utworem, który ukazał się niespodziewanie 8 czerwca, czyli tydzień temu, w poniedziałek, w swoim nowym utworze W objęciach w Radiu Mix.

Za 14 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10, 14 dzień czerwca, ostatnia niedziela wiosny tegoż właśnie roku. Musicie przyznać, nieraz to mówiłem i nieraz na pewno będę mówił, że czas bardzo szybko leci. Trzecia audycja od końca, później nastąpi prawie dwumiesięczna przerwa, no ale to już inna bajka. Artur Rojek zaskoczył swoich słuchaczy 8 czerwca, czyli w poniedziałek, w dość nieoczekiwanym dniu, ponieważ z reguły nowe utwory ukazują się w piątki, ale oczywiście każdy artysta ma prawo do prezentacji swoich utworów wtedy, kiedy będzie chciał. Ale przyjęło się, że na razie przynajmniej w piątki ukazują się nowe utwory. Artur Rojek, tak jak mówiłem, zaskoczył swoich słuchaczy. 8 czerwca w poniedziałek wydał nie jeden, a dwa utwory i ten drugi utwór za kilkadziesiąt minut również pojawi się na naszej antenie. Oczywiście oba utwory zapowiadają nową płytę Artura Rojka, która już niebawem ujrzy światło dzienne, a skoro ujrzy światło dzienne, to również pojawi się tutaj, u nas, na antenie Radia Mix. Płyta ukaże się jesienią tego roku. Co w dzisiejszej naszej audycji? Taka wiosenna, dużo muzyki, kilka nowości, jak zwykle. 5 minut przed programem dowiedziałem się dopiero o naszej muzyce, którą przygotowuje pan Dyzio. Koperta zalakowana, Boże, żeby nikt tylko się nie dowiedział wcześniej. Nie wiem skąd ta konspiracja, ale jest jak jest, w ogóle nie dyskutuję na ten temat. Widzę kilka utworów na czerwono, a czerwono utwory znaczą nowości. Zatrzymamy się również przy kartce z kalendarza muzycznego. Dzisiaj 3 daty, które powinny nas zainteresować, a przynajmniej trzeba o nich obowiązkowo powiedzieć. Ale zanim to powiem, przypominam o tym, że dzisiaj drugi dzień dni parafialnych przy parafii świętego Kazimierza w Vancouver. Całość rozpocznie się, no powiem tak, stoiska będą otwarte o 9. O 10, ile się nie mylę, jest msza. Po mszy oczywiście bar od 11.30. No właśnie, a imprezki różnego rodzaju i imprezy artystyczne rozpoczną się o godzinie 13 i potrwają do godziny mniej więcej 18.30, czyli mówiąc po naszemu, od godziny 1 do godziny 6.30. Czy organizatorzy postawią gdzieś tam w jakiejś sali telewizor, tego nie wiem. I ci, którzy nie będą chcieli raczyć się polskim jadłem i różnego rodzaju mokrymi napojami, będą mogli iść na mecz, naprawdę tego nie wiem. Dzisiaj 4 mecze zapowiadające kolejny dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale wracamy do dni parafialnych. Wstęp absolutnie wolny, także nie ma żadnych problemów. Przygotujcie się na, po prostu mówiąc krótko, bardzo gorący dzień. Nasi kochani synoptycy przewidują dzisiaj oficjalnie 29 stopni powyżej zera, ale wszyscy wiemy, że atmosfera działa, która będzie na dniach parafialnych, będzie do tego stopnia wyższa, że temperaturę jeszcze podniesie. Także na szczęście, jak to zwykle miało miejsce w poprzednich latach, organizatorzy zapewnili jako takie zacienienie tegoż miejsca duże namioty, które troszeczkę cienia dadzą. Ale nie zapominajcie, żeby się nawadniać i niekoniecznie polskim piwem, bo to wcale nie jest aż tak bardzo dobre w takie upały, ale absolutnie trzeba się go również napić. Także dni parafialne, wstęp wolny, całość rozpocznie się o godzinie 1 po południu występem Szkoły Polskiej, która wystąpi na scenie dni parafialnych przy parafii świętego Kazimierza w Vancouver. Serdecznie i bardzo gorąco zapraszam. 604-684-7561 do godziny 10. Nasza linia telefoniczna otwarta, możecie również do nas pisać. Radiomix MIKS, pisane razem, @gmail.com. Kolejna nowość. Rzeszowski duet
tworzący muzykę z pogranicza zimnej fali i rocka. Zespół tworzą Bartek Szabat i Szymon Kazirut, a znani są po prostu jako Poczta Polska.

Zespół Poczta Polska w Radiu Mix w utworze Multiplexy. Nowość, nowość na naszej playliście. Za 5 minut godzina 9, Radio Mix do 10, w niedzielę 21, co ja mówię, 14 dzień czerwca 2026 roku. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ciekawe bardzo mecze, świetne ceremonie otwarcia, nie wiem czy mieliście okazję oglądać, bardzo mi się podobało. Wczorajszy mecz Australia-Turcja, który był rozgrywany na stadionie BC Place, nie powiem, że fascynował, ale był bardzo szybki, bardzo taki zmieniający się z minuty na minutę. Oczywiście faworyt, czyli zespół Turcji, musiał tym razem uznać wyższość zespołu z Australii, która to właśnie pokonała Turków 2-1. Całość, fajnie wszystko jest zorganizowane, podoba mi się na razie. Może te przerwy, jeśli chodzi o napoje, zbyt długie, no ale jest jak jest. Takie są warunki FIFA. Oczywiście Mistrzostwa Świata się rozpędzają. Wczoraj po raz pierwszy 4 mecze w ciągu dnia i tak już będzie, aż fazy grupowe się zakończą. Dzisiaj pierwszy mecz o godzinie 10. Nie chcę mówić, kto jest faworytem, bo ta drużyna już zdobyła Puchar Mistrzostw Świata, ale przeciwnikiem musiałem wczoraj zobaczyć w ogóle, gdzie to jest, bo naprawdę nigdy o czym takim się nie słyszałem. Dzisiaj o godzinie 10 swoją grę rozpoczyna drużyna niemiecka z drużyną z Curaçao. Sprawdźcie, gdzie to jest, żebyście też się orientowali. Później o godzinie 1 po południu naszego czasu Holandia-Japonia, o godzinie 4 po południu naszego czasu Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador i o godzinie 7 wieczorem naszego czasu Szwecja-Tunezja. 4 spotkania. Jeśli macie dojście do telewizji polskiej, wszystkie mecze, wszystkie 104, już mniej, ale wszystkie mecze rozgrywane na Mistrzostwach Świata możecie oglądać albo na TVP1, albo na TVP2, albo na TVP Sport, albo na TVP Sport i na TVP1 w tym samym czasie, albo na TVP Sport i TVP2 w tym samym czasie. Do wyboru, do koloru zawsze możecie również cofnąć i oglądać jakiś mecz, jeśli go nie oglądaliście, bo byliście na przykład w pracy, a chcielibyście zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Także gorąco polecam. Zaraz wyjmę swoją ściągawkę, bo nie wiem, dlaczego do tej pory tego nie zrobiłem, bo tu mam wszystkie spotkania drużyny kanadyjskiej, gdzie będzie ona grała. I jak zwykle w takich sprzedkach bywa... O! Jest. No właśnie, dzieci w studiu nie ma, kartki giną. Jak to jest? W piątek oczywiście, mówiłem już, historyczne wydarzenie. Kanada zremisowała z Bośnią Hercegowiną 1-1. 18 czerwca, to jest w najbliższy czwartek, Kanada zagra z Katarem o godzinie 3 po południu tutaj u nas na BC Place stadionie. Także przygotujcie się na zamknięte ulice naokoło stadionu. I 24 czerwca, to jest w środę, już latem, Kanada spotka się ze Szwajcarią. Ten mecz o godzinie 12 po południu również na BC Place. A kolejny mecz na stadionie naszym tutaj, to tak jak mówiłem, to jest dopiero 18 czerwca. I później 21 czerwca w niedzielę, czyli za tydzień o godzinie 6 wieczorem Nowa Zelandia spotka się z Egiptem. To BC Place. Sporo ludzi, mnóstwo ludzi w downtown, także jeśli wybieracie się w dniach meczów do downtown, to lepiej skorzystać z transportu publicznego, nie ma problemu z parkingiem i w ogóle jest o wiele łatwiej dostać się w niektóre miejsca, ponieważ tak jak mówiłem, ulice w czasie rozgrywanych meczów, co niektóre, nie wszystkie, żebyście nie myśleli, są zamknięte. To tyle. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, trzymamy kciuki oczywiście za Kanadę.
Wygląda na to, że nie powinno być problemu, żeby przejść do kolejnej fazy. Zobaczymy. Jeśli Kanada zakwalifikuje się do kolejnej fazy rozgrywek, to mecze będą rozgrywane na terenie Vancouver. Z tego, co słyszałem, po prostu reprezentacja zostaje w Vancouver. No dobrze. Chyba mam taką nadzieję. No ale zobaczymy, co czas pokaże. Kilka na 30 sekund po godzinie 9, my do godziny 10. Dzisiaj obchodzimy 32. rocznicę śmierci Henry'ego Mancini. Któż to był Henry Mancini? Amerykański kompozytor i aranżer pochodzenia włoskiego, twórca muzyki filmowej. Jeśli jeszcze Wam nic w uszach nie dzwoni, to może Wam to przypomni, jaką muzykę tenże wykonawca wykonywał.

Oczywiście temat z filmu o różowej panterze. Taką właśnie muzykę tworzył Henry Mancini. Razem zdobył 4 Oscary, nagrał ponad 90 albumów z muzyką, od jazzu przez pop aż po muzykę poważną. 8 z nich zdobyło w Stanach Zjednoczonych status złotej płyty. Zmarł, tak jak mówiłem, 14 czerwca 1994 roku, a więc dzisiaj 32 rocznica jego śmierci. A w roku 63 zdobył Oscara w kategorii najlepsza piosenka za Days of Wine and Roses z filmu Dni wina i róży, wspólnie z autorem tekstu Johnem Mercierem.

pięknie. Dni wina i róż, piosenka z filmu pod tym samym tytułem. 32. rocznica śmierci Henry'ego Mancini. 7 minut po godzinie 9. Radio Mix do godziny 10. 604-684-7561. Do godziny 10 nasza linia otwarta. Tak myślę, jakby z wami się pożegnać przed przerwą wakacyjną. Być może za tydzień albo za dwa w ostatnią audycję. Jakiś malutki konkursik i karta upominkowa do sieci restauracji Cactus Club, żebyście mogli wykorzystać podczas mojej nieobecności i przy jakimś posiłku o kielichu wina, już nawet nie wspomnę, nieobecnego prowadzącego Radio Mix. To by było wspaniałe, aczkolwiek nie do zrealizowania. I nie mówię tu o konkursie, bo taki krąży mi po głowie. Także być może słuchajcie nas za tydzień lub za dwa. Jeśli nie za tydzień, to za dwa. Ale podejrzewam, że coś tutaj zrobimy, żebyście o nas tutaj pamiętali. O naszej skromnej redakcji Radia Mix. Troszeczkę jazzu w Radiu Mix? Absolutnie.

Jego kwartet w utworze Drzewo figowe z płyty pod tym samym tytułem z roku 2020. Gorąco polecam. 14 minut po godzinie 9, Radio Mix do 10 w niedzielę, 14 dzień czerwca 2026 roku. Piękna pogoda, mam nadzieję, że również korzystacie z niej bardzo odpowiedzialnie. Przypominam, że dzisiaj nasi kochani synoptycy przewidują oficjalnie 29 stopni powyżej zera, ale w zależności od tego, gdzie mieszkacie, ta temperatura może być lekko mniejsza lub najprawdopodobniej większa niż to, co oficjalnie się mówi. Jutro gorąco, ale nie aż tak. I dopiero od wtorku trochę złagodzenie w dolnych partiach 20 stopni, 22, 21, także w miarę możliwe jako takie spanie ci, którzy nie mają klimy, więc no, muszą sobie jakoś poradzić, ale na pewno jesteście już tak obeznani z tematem ochładzania pokoi w czasie nocy, że nie będę na ten temat się tutaj rozwijał z moimi mądrościami. W każdym razie, jeśli wybieracie się na dni polskie, przepraszam, dni parafialne przy parafii świętego Kazimierza, tam picia różnej maści nie będzie brakowało, ale pamiętajcie o tym, żeby nabadniać swoje organizmy. Jeżeli nie wybieracie się na dni parafialne, a wybieracie się na spacery różnego rodzaju, szczególnie z waszymi czworonogami, to pamiętajcie, że jeśli wy jesteście spragnieni, to one tym bardziej. Także woda nie tylko dla was, ale również dla waszych czworonogów, żeby była razem z wami i w każdym momencie, kiedy sobie tego zażyczą, żebyście im to udostępnili. Bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, ok? Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Dzisiaj 87. urodziny obchodziłby Marek Gaszyński, polski dziennikarz i prezenter muzyczny, autor tekstów ponad 150 piosenek. Kto by to pomyślał? Czy wiedzieliście o tym? Myślę, że nie wszyscy. Oraz autor książek o tematyce muzycznej, znawca historii polskiej muzyki rozrywkowej. Prowadził mnóstwo audycji w programie trzecim Polskiego Radia, między innymi muzyczną pocztę UKF, która w piątki prowadził Marek Gaszyński. Była tam muzyka taka rozrywkowa, zagraniczna z reguły, ponieważ w czwartki Dariusz Michalski przedstawiał muzykę polską, więc nie było już powodów, żeby się powtarzać. Ale tak jak powiedziałem, mnóstwo audycji muzycznych i zresztą nie tylko. Jakbym chciał przeczytać wam, dla kogo napisał piosenki, to po prostu zabrakłoby miejsca w naszym programie, przynajmniej w dniu dzisiejszym, więc nie będę tego robił, żeby nikogo nie pominąć, ale naprawdę lista jest imponująca i bardzo, bardzo długa. Wybrałem dla was trzy piosenki napisane przez Marka Gaszyńskiego. Pierwsza, na pewno słyszeliście ją wiele razy, jak nie ostatnio, to na pewno wtedy, kiedy chodziliście po ulicach z radioodbiornikiem tutaj na przedramieniu, antena długa na 3 metry i chodziliście po mieście z grupą waszych znajomych i na cały regulator słuchaliście między innymi tej piosenki Marka Gaszyńskiego.

czerwone gitary oczywiście i utwór Nie zadzieraj nosa, do którego słowa napisał Marek Gaszyński, którego 87. rocznicę urodzin. Dzisiaj obchodził, by 87. urodziny właśnie Marek Gaszyński. Tak jak mówiłem, wielu wykonawców różnych. I tak jak mówiłem, nie będę o nich tutaj ich wymieniał. Tylko niektórzy z nich, na przykład Kuba Sienkiewicz, zespołu Elektryczne Gitary. Marek Gaszyński napisał piosenkę Daj mi przyszłość z myślą o schronisku dla bezdomnych zwierząt na Paluchu w Warszawie. Utwór promuje adopcję zwierząt, a jej celem jest zachęcenie ludzi do dawania domu i lepszej przyszłości porzuconym psom oraz kotom. Kuba Sienkiewicz, Marek Gaszyński, Daj mi przyszłość w Radiu Mix.

Kuba Sienkiewicz. Pięknie, daj mi przyszłość słowa, napisał Marek Gaszyński, który dzisiaj obchodziłby swoje 87. urodziny. I tą trójcę wybraną stylu piosenek Marka Gaszyńskiego to było bardzo ciężkie wyzwanie. Na szczęście nie zajmuję się muzyką w naszych audycjach, także całość spadła na pana Dyzia, a ja oglądałem wczoraj mecze w tym samym czasie, widząc jego, który się poci i myśli, co tu wybrać. Kończymy chyba klasyką wszystkich utworów Marka Gaszyńskiego.

Sen o Warszawie i Czesław Niemen do słów Marka Gaszyńskiego. Dzisiaj obchodziłby swoje 87. urodziny. I tak na marginesie, to co słyszeliście na początku, to wcale nie z zazdrości, że u naszych kolegów z Radia X troszeczkę czasami płyty się zatrzymują. My korzystamy z XXI wieku, z elektroniki, którą nam nasze studio tutaj zapewnia. I czasami tak jest, że przedmioty martwe właśnie trochę nam tutaj utrudniają, no, ale te przeskakiwanie płyt to też jest takie bardzo seksowne, tak to po cichutku, żeby nikt nie miał na żadnych pretensji. 31 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10. O polskich dniach parafialnych, którego drugi dzień i ostatni zresztą rozpocznie się teoretycznie. Właściwie stoiska już są otwarte, no ale tak naprawdę zacznie się o godzinie 11.30 otwarciem baru. No, nie ma nic lepszego jak po mszy od razu do baru. To jest normalnie, to jest jak groszek z marchewką. Bez tego nie da się rozdzielić. W każdym razie na koniec imprezy artystyczne o godzinie 1 po południu, ale no właśnie, ja tu coś mam, ale coś mi tu nie pasuje, bo to już było. A dlaczego to jest tutaj na moim tutaj liście? Tego nie wie nikt. W każdym razie chciałem przeczytać coś, co miało miejsce w piątek. No właśnie, tak to właśnie jest. W związku z tym przechodzimy do kolejnej nowej piosenki Artura Rojka. Tak jak powiedziałem, 8 czerwca, w ostatni poniedziałek, niespodziewanie dwa nowe utwory zostały wydane przez Artura Rojka, promujące jego nową płytę, która okaże się jesienią. Pierwszy utwór już słuchaliśmy, był to utwór zatytułowany W objęciach. Teraz utwór, z który wykonuje Artur Rojek razem z Dawidem Podsiadło. Utwór ma tytuł Yeti.

0: nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur Rojek i Dawid Podsiadło w nowym utworze Yeti, świeżutki, z ostatniego poniedziałku. 36 minut po godzinie 9, czas nas nagli i znalazłem tą informację, o której chciałem wam powiedzieć. Nie wiem, dlaczego była w innym folderze niż powinna. W każdym razie zapiszcie sobie w waszych kalendarzach 27 czerwca, to jest w sobotę. O godzinie 4 po południu w Polish Veteran Association 11.30 Kingsway Vancouver odbędzie się audycja pod tajemniczym tytułem Spotkanie z latem. Co wy na to? Tak właśnie jest zatytułowane. Spotkanie z latem. Co wy na to? Całość rozpocznie się o godzinie 4 po południu. Wstęp tylko i wyłącznie $10 w cenie biletu, kawa i herbata do tańca i nie tylko, będzie grał zespół Umpapa. W barze, jak zwykle, pieczeń karkowa z dodatkami, ciasto, polskie piwo, wino i inne alkoholowe, przepraszam, i inne alkohole, no wiadomo, że wino jest alkoholowe, ale będą również napoje bezalkoholowe. To tak dla wyrównania, żeby wszyscy byli zadowoleni. 27 czerwca, a więc za niespełna 2 tygodnie. Bardzo gorąco zapraszam na to spotkanie organizowane w Polish Veteran Association. Organizacja dosyć dobrze sobie działa. Przedwczoraj było tam czytanie poezji, teraz spotkanie z latem, co wy na to? Także, no, widzę, że jest okej. Okay. Niedługo dogonią małego Polaka w Kanadzie, którzy jak się rozpędzili, to lecą, jakby normalnie mety nie było, ale tak powinno chyba raczej być na tym naszym skromnym, wysychającym podwórku polonijnym, kiedy już wszyscy tylko czekają nie wiadomo na co. Anywho, tak jest i tak będzie. No dobrze, dzisiaj swoje 72 urodziny obchodzi piosenkarka, która w pewnym momencie nazwana była włoską Suzy Quatro.

Gianna Nannini, bo to o niej mowa, włoska piosenkarka rockowa, autorka tekstów piosenek, niezwykle popularna we Włoszech i nie tylko. Ci, którzy mieli tą możliwość i to szczęście, można tak powiedzieć, przed przyjazdem do Kanady, musieli gdzieś się udać. Nie wybrali Niemcy, inni Grecję, jeszcze inni Hiszpania, niektórzy z nas, tak jak i ja na przykład, wybrałem Włochy, zresztą piękny kraj, jeśli nie byliście, to musicie. I tam właśnie Gianna Nannini po raz pierwszy dotarła do moich uszu i od razu muszę zdementować plotki, ponieważ mówiło się, że Gianna Nannini, przejeżdżając kiedyś swoim samochodem, zobaczyła na skrzyżowaniu Polaków, którzy myli szyby samochodów, i napisała piosenkę na ten temat, ponieważ zatrzymała się i porozmawiała jednym z myjących takie szyby. Jest to nieprawda. Także żebyście nie szerzyli plotek, że takie miejsce miało miejsce. Jak to się powiedziało, tego nie wiem. W każdym razie się powiedziało. Gianna Nannini dzisiaj obchodzi swoje 72. urodziny, a w związku z tym, że w roku 1990 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej organizowały Włochy, razem z Eduardo Benatto zaśpiewała piosenkę, która została hymnem Mistrzostw Świata 1990 roku.

Magiczne noce w pogoni za golem, a w twoich oczach pragnienie zwycięstwa. To lato, to o jedną przygodę więcej. Pięknie. Hymn Mistrzostw Świata z roku 1990 w wykonaniu Eduardo... już wam mówię, Eduardo... No właśnie, tak to jest, jak się ginie. Eduardo Benato i Gianna Nannini, która dzisiaj obchodzi swoje 72 urodziny. Tak na marginesie, film o tej świetnej piosenkarce zatytułowany Piękna Buntowniczka możecie na pewno gdzieś znaleźć, ale swoją premierę na platformie Netflix miał w roku 2024 i bardzo gorąco polecam. Gianna Nannini. Pięknie. Za 10 minut godzina 10, Radio Mix tylko i wyłącznie do godziny 10. Coś by chciało się tutaj jeszcze zmieścić, ale nie wiem, czy się zmieści. To chyba sobie już przełożymy to właśnie na kolejny tydzień. Bo szkoda by było, żeby zacząć, a nie skończyć. No ale w sumie jeszcze mamy 10 minut, a piosenka tylko 3:39. No to myślę, że się skończy. Nowy singiel, nowy utwór Misi Furtak zatytułowany Nie bój się. Kolejna zapowiedź tejże właśnie płyty, tejże wykonawczyni, czyli Misi Furtak, której gościnnie w tym utworze towarzyszy Kasia Nosowska.

Misia Furtak i Katarzyna Nosowska w nowym utworze Nie bój się, zapowiadającym nową płytę Misi Furtak. Za 6 minut godzina 10 nasza audycja już dobiega końca. No niestety wszystko to dobre kiedyś się kończy. Przypomnę o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz teoretycznie za 6 minut pomiędzy drużyną z Niemiec i z drużyną z Curaçao. No mam nadzieję, że będą, no nie wiem, uprzejmi, ale z drugiej strony te takie drużyny, niby o nich nic nie słychać, nie wiadomo skąd się wzięły, nikt nic nie wie, a później nagle bum i wygrywają. O, no i też tak może być. Trzymamy kciuki za obie drużyny. Dzisiaj 4 spotkania, które i o której godzinie znajdziecie na stronie internetowej, łatwo do znalezienia. My usłyszymy się za tydzień oczywiście o godzinie 8.30 na fali 100.5 FM, ale absolutnie nie zostawiam Was sierotami w najbliższą sobotę od 9 do 11 93.1 FM. Nasi koledzy z Radia X będą Wam towarzyszyli w sobotni poranek z świetną dawką muzyki i różnymi informacjami na temat na przykład jak wstawać z łóżek, co jest zresztą bardzo ważne, żeby utrzymać swoje ciało w jak najlepszym zdrowiu i tężyźnie fizycznej. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale zostało powiedziane. Naszą audycję oczywiście kończy zespół Matthew Good Bands. Kokłytnam. My usłyszymy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Ciao.